0: Ja, poszło Hanan.
1: A nasz te bukur.
0: Ja poszło w ty.
2: O, Bella Donna.
0: Fajl, a mu da się kodin ci kanon, brat?
2: Maybe I'm crazy, maybe it'll drive me insane.
0: Club FM, Kafe Radion.